0: todo que mansión que da Mari, que algo mansión Mari. Coave, coave, bota agu, coia o tu y mi hija y mi ateau, que na y nave o co fai, e fai e todo tango y a foque. Ia, te ne fai a na y mea, o burla tu y na y mea, coe buia, coe buhan, quien ta mai. Pe a mi loma a mea, te motore y o mi hoa, te o fai ia, coe buhi, que fai la na hi, e ta mai i e amo. Neo no pe koe ha a mea, te mokone me a te au i o mi hoa, te o fai ia. Oso te fai la koe ima e o tua, e na e folo fola koe ta fai moa. Amen.
1: Fania, o ufu, paoa, o imi, tantaki, kakurrena, tante o te tamiha, hau kumaiti, hau te kua, o urawa e mani, i e whanaha, oma, oma, mwanotusi, o reiki o ta, tene tamiri, naka, naka, o e nithia, naka, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa,